0: bathini man afsoka
1: ayebo
0: sina kimbolele nje
1: namhlanje
0: ayebo
1: namhlanje
0: bathini man
2: bathini man
0: yo khalo mdanso nje
1: namhlanje
0: ayebo
1: yo khalo mdanso
0: nje namhlanje
1: ayebo
0: kushini malgaba namhlanje